0: Veselo Koledo.
1: Christmas Dion, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
4: Veselých Svět.
5: Merry Christmas.
6: Merry Christmas from Like Radio.

0: Crăciunul acolo.
1: Christmas Day, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: La Cristina.
0: Bon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Veselých Svět.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.
6: Tell the